0: vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.